mimo tego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

końca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szła na mar.

0: Na dobry początek weekendu, na dobry początek piątku. Dub Dogs i my od razu też wjeżdżamy z tematem, no bo na dzień dobry trzeba się obudzić.
1: Kochani, można zarabiać nawet 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
2: Gdzie?
1: I poszukiwani są specjaliści, bo podobno ich nie ma. Brakuje mega ludzi od FMCG.
0: Aha.
1: To chodzi o producenci żywności, szukają napojów i innych innych codziennego użytku produktów.
0: Okej, ale
2: znasz kogoś takiego?
1: No właśnie nie znam.
0: Ja też nie znam.
2: No właśnie, to dlatego brakuje specjalistów.
1: Chyba tak.
3: ¡Que lo que estamos rulando! ¡Empezó el verano! ¡Fuego!

0: No i to jest fajny nowy numer od Swedish House Mafia i Lick a Leaf RMF Max. O tej porze powtarzamy wasz ulubiony radiowy serial o miłości. Kto wczoraj przegapił odcinek, bardzo proszę, można sobie powtórzyć.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Jessica i Patryk biorą udział w miłosnym quizie wiedzy. Pytanie jest, kim był Henryk Sienkiewicz?
0: No coś kojarzę. To jest skrzyżowanie koło mojego domu. No to on chyba, nie wiem, wynalazł tę ulicę czy coś?
1: Nie sądziliśmy, że w tym pytaniu można się pogubić, ale czy nasza para znalazła się właśnie na miłosnym zakręcie?
3: Szczerze? Zabujałem się w niej od razu. Ja serio, ja kocham takie inteligencyjne kobitki, nie?
1: Kochani, to będzie prawdziwy potop.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ale Wenger, Junior Caldera, Sofia Elis Bextor, Filip Zbigniew Klifer, Mateusz Marek, Karolina Kowalska, wstawaj nieudana, kochani, ale to są bengery przy okazji.
1: I mamy dla was też najfajniejsze informacje, ciekawostki od samego rana. Podobno jednak Polacy dalej w większości jedzą mięso.
0: Niemożliwe.
1: 85% badanych się przyznaje, że przynajmniej raz w tygodniu. No i gdzie jest ta wege-rewolucja, się pytamy?
2: Nie, no ona jest, tylko po prostu trzeba teraz jeszcze wprowadzić mięso zero, no.

0: Jesteśmy tutaj dla was z hitami na maksa. To są wakacje. RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Sytuacja w Polsce się zmieni, będzie mnóstwo lekarzy.
3: O, czekamy na nim, bo mi kolano boli.
2: Tak, bo są już wyniki rekrutacji do szkół średnich i na studia. Okazuje się, że hitem są oczywiście klasy Bjorkem, no i studia medyczne.
3: Matko jedyno, czy oni nie wiedzą, że później muszą pracować 2000 godzin tygodniowo?
2: Biedni. No nie, to jest tak, że jeden się uczy, a reszta będzie zarządzać sorem.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: 14 minut po godzinie 6. Dla tych, co na budowie, dla tych, co w taksówce, dla tych, co dopiero wstali. RMF Max ma hity absolutnie dla każdego, więc dobrze, że jesteście ze Wstawaj, Nie Udawaj. Dobrze, że z nami wstajecie, dobrze, że z nami nabieracie energię na cały absolutnie dzień.
1: No a przepraszam, a gdzie była dedykacja dla tych, którzy są w długiej trasie na wakacje? Halo? A,
0: i dla tych, co na morzu również.
1: No właśnie, słuchajcie, jak jedziecie gdzieś daleko, teraz to będzie o was. I co więcej, jak macie za oknami piękne widoki, okazuje się, że ponad połowa kierowców wybiera tą dłuższą trasę, jeśli ona prowadzi przez piękną okolicę, przez atrakcyjne widoki. Drodzy Państwo, co więcej, okazuje się, że krajobraz może zwiększać przyjemność w ogóle z podróżowania, czyli jak sobie wybierzemy piękną drogę nad morze na przykład, to te kilka długich godzin może być naprawdę bardzo przyjemną podróżą.
0: Tak, jasne, bo przecież to jest zawsze wspólna decyzja, prawda?
1: Wspólna.
2: No to ja mam taką propozycję. Jedź do pracy 1,5 godziny dzisiaj.
1: No
2: i zróbcie sobie przystanek, a szefowi powiedzcie, że po prostu, wiesz, ładnie było po drodze.
3: 嘛 ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Jeszcze
6: raz! Parku Rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i

0: RMF Max znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
1: Nie wierzę!
2: 15 tysięcy złotych!
3: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak wyszło.
0: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl. W drogę

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. Gdy zapadnie zmrok, zamek książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Gramy po polsku, bo umimy. W sobie Francis kocha aż 26 po 6.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A my przyglądamy internet, żebyście mieli ciekawą hejbekę na cały dzień. I słuchajcie, ostatnio wiemy, że chodzicie po knajpach. No to słuchajcie, w warszawskiej knajpie była drama, bo rodzinka zjadła, było fajnie, no. Zapłaciła, aha. Ale okazało się, że zapłaciła uszkodzonym banknotem. No i się zrobił nieprzyjemny kłopot.
0: Nie, no najgorzej.
3: Ale wiecie, no zawsze można nie zauważyć. Zwłaszcza jak idziesz do restauracji właśnie z całą rodzinką i musisz wziąć ze sobą już naprawdę do tej knajpy po prostu walizkę pieniędzy.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.
3: To nie są tanie rzeczy, no.

0: ale skład. Lepszy niż na niejednym jogurcie. Bibi Rexa, David Guetta, Filip Kliber, Mateusz Marek, Karolina Kowalska. To jest Wstawaj, nie udawaj, kochani.
1: Miałem nadzieję, że się udało. A teraz słuchajcie, ponieważ jest 6.36, no to coś takiego, żeby się rozruszać, troszkę intelektualnie wystartować ten dzień, czyli zabawa.
0: Zabawa.
2: Zabawa. No i pytamy was, taka prosta zabawa, żebyście dokończyli, prosimy was, żebyście dokończyli zdanie. Piątek jest 10 na 10, bo mega proste. Napiszcie nam, co fajnego się dzisiaj u was dzieje.
1: Piątek jest 10 na 10, bo czekamy na jakieś frykasy.
0: Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji.
1: No, do wygrania są oczywiście gadżeciki i parasole.
3: Reklama. Wyprzedażowe szaleństwo w Abramedle. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
4: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
5: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
8: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Budzimy was od samego rana najlepszym towarzystwem. Rihanna w RMF Max 5 minut przed 7.
1: Piątek jest 10 na 10, bo
2: można jeszcze wysłać teraz głosówki na Messengerze RMF Max, bo fajne piszecie, zróbmy taki katalog fajnych rzeczy z piątku.
1: Bo jesteście najlepsi, a wiadomo, że skoro piątek jest najlepszy, wy jesteście najlepsi. To jest najlepsze połączenie. Głosówka na Messenger RMF Max, a za chwilę flash o 7. Reklama.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie!
4: Ha? Jak to?

0: małego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy LEGO Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. LEGO Pokémon. Teraz Ty jesteś trenerem.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdy zapadnie zmrok, zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
4: Znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
8: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje?
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Świeże i sprawdzone informacje tylko u nas, tylko w RMF Max. Czas na flash. Minęła siódma, Anna Łopuszańska. Dzień dobry. Południe i południowy wschód kraju jeszcze z alertami przed możliwymi burzami. Ostrzeżenia mają obowiązywać do 10:00 w ciągu dnia. No, raczej powinno być już spokojniej. Dziś mamy lekki spadek wartości na termometrach max do 24 stopni. Od wczoraj w związku z gwałtownymi burzami strażacy odnotowali ponad 1200 zgłoszeń. Najwięcej z województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Najczęściej usuwano powalone drzewa i uszkodzone dachy.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Ceny paliw wciąż przyprawiają o ból głowy, a rząd zwleka z decyzją o powrocie do pakietu CPN. Przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa wygasły z końcem czerwca. Według ekspertów takie odwlekanie decyzji może grozić szybkim wzrostem inflacji.
2: Gdyby sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem.
1: To główny ekonomista Wielobanku dr Piotr Arak. Do tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem uważajcie na oszustów, którzy wymyślili sobie nowy sposób, by oskubać nas z pieniędzy. Państwowy Instytut Badawczy NASK ostrzega przed oszustwami na bilet koncertowy. Cyberprzestępcy oferują sprzedaż nieistniejących biletów na koncerty i festiwale, a także podszywają się pod oryginalne serwisy sprzedażowe. No wiadomo, cena jest niezwykle atrakcyjna, ale nie dajcie się naciąć. Podejrzane strony internetowe należy zgłaszać do CERT Polska, czyli działającego w NASK zespołu reagowania na incydenty w sieci. No i na koniec jeszcze dostaliśmy właśnie sygnał z dróg. Są utrudnienia na Krajowej 61 na Mazowszu. To jest odcinek Serock-Pułtusk w miejscowości Strzyże. Doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego i dwóch pojazdów osobowych. Droga jest zablokowana. A teraz czas już na informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami. A flash sportowy w RMF Max otwiera piłka nożna w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zwycięski pojedynek stoczyła Jagiellonia Białystok, która 2-1 pokonała szkockie Rangers FC. Autorem dwóch goli Kajetan Schmidt. Jedynego gola strzelił Lech Poznań. Starcie z mistrzem Wysp Owczych KO Klaksvik zakończyło się wynikiem 1-0 w Miszkolcu. GKS Katowice natomiast przegrał z izraelskim Hapoelem Tel Awiw 0-2. I na koniec jeszcze doniesienia z kortów, no bo Iga Świątek jest już w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Toronto. Nasza tenisistka w Rogers Cup pokonała Szwajcarkę Victorię Golubic 6-2, 6-1. Trochę odpoczniemy sobie od tych upałów. Dwa dni z temperaturą poniżej 30, dziś na termometrach w Trójmieście 21 stopni. Do 22 kresek zobaczymy w Gorzowie Wielkopolskim, 24 to Katowice, Kraków, Rzeszów i do 25 w Warszawie. Natomiast w ciągu dnia może się trochę chmurzyć, ale będą też słoneczne akcenty. No a na zachodzie kraju najwięcej słońca. Jeszcze o poranku alerty przed burzami na południu i południowym wschodzie Polski.
3: Jeżeli macie pranie na zewnątrz, to dzisiaj już jest ten dzień, żeby je w końcu ściągnąć, bo już bardziej nie wyschnie, a może jeszcze przy okazji bardziej się zmoczyć. Tak?
4: A może chce się ochłodzić na przykład. Pytał je ktoś o pranie?
3: Dokładnie.
4: No właśnie.
3: Nikt jeszcze nie pytał prania o to, co ma dzisiaj do roboty.
4: Dzień dobry!
3: Dzień dobry. Max. Filip Kliber.
4: Karola Kowalska.
5: Mateusz Marek.
3: Daj.

0: dla wszystkich odpoczywających na złotych piaskach i na złotych łóżkach nadal Gold w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Jest 9 minut po godzinie 7, a prawie 4000 złotych. Prawie 4000. Tyle właśnie wyda przeciętna czteroosobowa rodzina, która pojedzie sobie na tygodniowe wakacje nad Bałtyk.
4: Ale to do tego trzeba jeszcze doliczyć jedzenie, za które wychodzi średnio 1500 zł.
0: No to do tego, ale trzeba jeszcze jakiś transport doliczyć, pewnie też 1500 zł.
3: No tak, ale nad Bałtykiem można zaoszczędzić na przykład na kremie z filtrem, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Czyli 4 koła plus 1,5 koła plus 1,5 koła plus trzeba jeszcze coś kupić przed wyjazdem.
0: Tak, 4 na oko.
4: To około 4 na pewno, no.
3: Ale też jak pojedziecie z psem, to w restauracji jest woda za darmo, nie? No. Trzeba tylko zaszczekać.
0: Jest Dawid Podsiadło dla wszystkich, nie tylko tych nad morzem.

0: Co to tak fajnie gra? To jest inna i morenito w RMF Max o poranku.
1: My trzymamy rękę na pulsie, jeżeli chodzi o internet, ale w tym przypadku trzymamy rękę na dziobie, ponieważ okazuje się, że na polskich łąkach jest wielkie pakowanie i znak końca lata.
2: O nie!
1: Bociany przygotowują się do odlotu do ciepłych krajów. Tym razem, jak się okazuje, wcześniej dużo niż zazwyczaj.
2: Ja myślę, że nie ma przypadków. Nie ma przypadków po tym, co się ostatnio u nas działo. Bociany po prostu się pakują i odlatują, ale do, wiecie, zimnych krajów.
0: Bocianom się po prostu kompas z zegarem pomieszał.
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Gdy zapadnie zmrok, zamek książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22. Dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
10: Wszystko, co dobre, szybko mija. Ale letnią wyprzedaż w outletach Faktory Annopol i Ursus możesz pożegnać w wielkim stylu. Nie zwlekaj i zgarnij letnie hity od Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein z rabatami aż do minus 80%. Pamiętaj, okazje czekają tylko do 22 sierpnia w Faktory Annopol i Ursus.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów,

0: Plastrak Pilos 300 gramów, teraz z kuponem Lidl Plus. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: to jest piątek, to jest mrozu, to jest złoto, 29 po siódmej.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Hej, Zakopane, teraz hej. Pozdrawiamy na terenie Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej. Słuchajcie, stanęły pojidła dla koni.
0: O, ale super, to jest super informacja.
2: No, tylko że okazuje się, że całkiem przypadkiem przypominają one osiedle domków jednorodzinnych. Pojidła dla koni.
0: Co? Wow.
2: No, deweloper wziął i sobie postawił samowolkę budowlaną, ale powiedział, że to są pojidła dla koni. Sąd kazał, teraz już się doczepił do tego sąd, no. I powiedział, że trzeba to będzie rozebrać. No, przepraszam pana.
3: Hej. Na pewno najpierw postawili kran, potem do tego dobudowali łazienkę, no i co, tak będzie głupia sama stała łazienka, nie?
0: No tak, no wiadomo.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Może sąd nie wiedział, że dzisiejsze konie piją tylko wodę z jacuzzi, nie wiem.

0: Jak to słyszeliście w tym numerze? Piątek u nas jest na pełnej papi. Sorry, papi, jest 7:38, to jest RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj. A wiadomo, jak jest weekend, jak jest piątek, jak są wakacje.
1: Hej, wesele!
0: To jest hej, wesele.
2: No i jasne, potrzebujemy tak. Naszej najlepszej ekipy, czyli was. Słuchajcie, zbierzmy taki katalog najlepszych zagajek do ludzi na weselu.
1: No jak to jest podejść? Zawsze trudna sprawa, prawda? Że prawda. Jesteś na weselu, prawie nikogo nie znasz, no i jak tu zagadać do tych ludzi przy stole?
2: No wiadomo, no.
0: Zespół to dzisiaj dobrze, nie? Zespół dzisiaj dobrze.
1: A ty od pana młodego, czy od pani młodej?
2: A byliście już przy wielkim stole, czy jeszcze nie?
0: Jeżeli jeszcze do tej pory nie nagrywałeś nam głosówki, to koniecznie ją teraz nagraj, zobacz, jakie to jest proste i nagraj nam w tej głosówce, jak do kogoś zagadać na weselu.
1: No właśnie, jak się denerwujesz, to my ci pomożemy, jak to zrobić, żeby się jutro albo jeszcze nawet dzisiaj na tym weselu odnaleźć.
2: To się przyda ludziom, to się przyda.
3: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
8: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu

0: aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje. The hits
1: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
4: I po reklamie.

0: pełen słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.

0: Robin Schulz, Barbs i kawałek Better Times. A, ciężki kawałek do pierwszego tańca mimo wszystko.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No chyba, że para poznała się na festiwalu.
4: Tak.
5: EDM-owym.
0: Ekipa, jesteście najlepsi, ponieważ podsyłacie nam propozycje, jak można zagadać na weselu. My dzisiaj taki temat rozkminiamy, no bo tak, miesiąc na R, tak, bo jest sierpień, tak. jest z R. Do tego jest piątek, więc wiadomo, sezon weselny się zaczyna, więc my też go zaczynamy. I mamy na przykład propozycję, jak zagadać na weselu.
5: Podbijasz, oczywiście mówisz, widziałeś ciotkę Bożenkę, jak się odwaliła?
0: No, bo na pewno jakaś

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes. Jest 5 minut do godziny 8. My cały czas mamy propozycję, jak zagadać na weselu.
1: O, patrz, jak wszyscy sztywno siedzą, no.
2: Fagier, ale na twoim weselu to się dopiero działo, nie?
0: Jest rozmowa?
3: Jest rozmowa, no i jest rozwiązanie. Jak ktoś idzie na wesele, już macie ściągawkę z tego, jak zagadać do innych przy stole.
0: To dzięki RMF Max. Max. A już za chwilę Flash, sport i pogoda. I też w RMF Max. Reklama.
4: Tanio, jesteś cały

0: Jest taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Największe nazwiska muzyki elektronicznej tego lata tylko na Fire Festival w Chorzowie. Alan Walker, DJ Snake, Dimension, Elder Brook, Netsky i wielu innych. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
4: Gdy zapadnie zmrok, zamek książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy zamku książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49.

ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: 95 i 8 FM.
1: Jest 8 w RMF Max, jest garść najświeższych informacji, sprawdzonych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. No i zaczynamy niestety od raportu z dróg. Krajowa 15 w Wielkopolsce po wypadku zakorkowana. To jest odcinek Krotoszyn-Jarocin w miejscowości Nowa Obra. Osobówka wjechała w drzewo, są ranni. W tej chwili otrzymaliśmy sygnał o tym, że wprowadzono ruch wahadłowy. I to nie koniec. Na S1 w Śląskiem w Bielsku-Białej samochód uderzył w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Cieszyna. A w korku utknęli też kierowcy korzystający z Krajowej 20 w Pomorskiem. Chodzi o odcinek Miastko, Biały Bór w miejscowości Węglewo. Zderzyły się dwa samochody. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Białego Boru.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Dania idzie na wojnę ze sztuczną inteligencją. Tamtejszy rząd chce, by uczniowie myśleli samodzielnie. Dlatego ci ze szkół średnich zadania pisemne będą musieli obronić ustnie. I na tym nie koniec, bo w planach jest także kontrola komputerów podczas egzaminów i prac pisemnych wykonywanych w szkołach, a zmiany zaczną obowiązywać tam od nowego roku szkolnego. Polska łapie oddech przed kolejną falą upałów. Dziś mamy szansę na relaks, bo na termometrach max do 24-25 stopni w całym kraju w ciągu dnia. No, gorąc ma wrócić tuż po weekendzie, a ukrop wciąż męczy Francję. Dziś temperatura ma przekroczyć 36 stopni w rejonie granicy z Hiszpanią, a w przyszłym tygodniu 40 stopni w Paryżu.
2: Synoptycy z Państwowego Instytutu Meteorologicznego Meteo France ostrzegają, że upały we Francji mogą trwać aż do końca września, choć oczywiście nie wiadomo, jak wiele razy jeszcze temperatura w Paryżu i innych regionach kraju przekroczy 40 stopni.
1: Marek Gładysz. Zanim o sporcie jeszcze wiadomości dla fanów borówki amerykańskiej. Słuchajcie, trzeba się spieszyć, bo ten zdrowy owoc wkrótce kończy sezon. Namieszała pogoda. Upały i susza zdecydowanie nie służą.
3: Na pewno jest mniej owocu, ale za to są większe, no ale sezon się szybciej skończy.
1: Mówiła nam Ewa Filipiak, plantatorka z regionu konińskiego, a teraz czas już na informacje ze świata sportu. No i na otwarcie podsumowanie piłkarskiego wieczoru. W pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy Jagiellonia Białystok pokonała u siebie 2-1 Glasgow Rangers. No i piękny popis Kajetana Szmyta, który zdobył dwie bramki.
4: To jest mój pierwszy dublet tak naprawdę na seniorskim poziomie, bo to nie ekstraklasa, europejskie puchary, więc nawet jeszcze lepiej.
1: Mówił Kajetan Szmyt i skromne zwycięstwo Lecha Poznanie. Starcie z Klaksvikiem zakończyło się wynikiem 1-0. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji bezbramkowy remis Rakowa Częstochowa ze szwedzkim Hammarby oraz przegrana GKS-u Katowice z HPL-em Tel Awiw 0-2. Mamy dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że upał postanowił wziąć krótki urlop. Zła, że wraca tuż po weekendzie wypoczęty i z nową energią. Natomiast dziś będziemy mieli całkiem przyzwoite wartości. Tak maksymalnie okolice 21 stopni nad morzem, do 22 w Gorzowie Wielkopolskim, 23 to Poznań, 24 Katowice, Kraków, Rzeszów i 25 najwięcej w Warszawie. Jest opcja na liczne rozpogodzenia, najwięcej słońca na zachodzie kraju, a na południu może się trochę chmurzyć.
0: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: 3 minuty po godzinie 8, a ja już się zastanawiam, czy ja będę musiał dzisiaj ściągać farelkę z Pawlacza.
6: No bo... tak. To jest bardzo dobra myśl, bo to już jest trochę mróz.
7: Ważne, niech się dzień chmurzy, a nie wy, mordeczki kochane.
5: Filip Kliber,
6: Karola Kowalska,
5: Mateusz Marek.
6: Wstawaj, nie udawaj.
5: Buongiorno.
6: 4 po 8.

0: każdej porze. Timberg albo Avicii. Co kto woli? Sick Bromance na 10 po 8.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I zmieniliśmy kompletnie sposób planowania wakacji. Takie ciekawostki mamy dla was od rana w RMF Max, żebyście mieli beczkę i fajne informacje. Teraz wszyscy planują wakacje, oglądając rolki, albo wpisując polecenia w czata, w AI-a. Okay. Tak się planuje wakacje.
3: No
2: tak
3: wygląda. Okay.
0: Jedziemy, no.
3: No czyli pół roku scrollujemy sobie w telefonach, żeby zaplanować wakacje.
2: Tak.
3: A jak już jesteśmy na wakacjach, tak, to scrollujemy, żeby co? No chyba zaplanować już kolejne,
2: no,
3: nie?
2: Tak.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Idę zobaczyć, co tam fajnego na wakacje.
0: Wpisz, Mielno.
2: How to do in Mielno.

0: ten numer brzmi jak coś bardzo ważnego. No i dobrze się składa, bo to jest bardzo ważny poranek w RMF Max. Alan Walker i Ava Max za nami, a to jest Wstawaj, Nie Udawaj.
1: I same ważne informacje, bo wiemy, że akurat paliwo to jest ważna informacja, a jak się okazuje, nie o cenach będziemy teraz mówić, tylko o Skolimie, bo on podczas live'a na TikToku zdradził, że ta stacja, którą on tam postawił sobie, tak, to kosztowała 4 miliony złotych, a w planach już ma też kilka innych punktów, nie?
2: Ale to, słuchajcie, to jest taka stacja, gdzie tam kupisz koszuleczkę, płytę, zapamiętasz Skolima. To jest nie tylko stacja, to jest normalnie billboard ze sklepem i paliwem, co nie skupu, no.
0: No i to jest ta jedna stacja, gdzie paliwo to jest coś, na co wydajesz absolutnie najmniej. Reklama. Bo w Media Expert taniej
3: masz. O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaż.

0: ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Szukasz miejsca, które zrobi efekt wow. Opera Club Warszawa. Wyjątkowa przestrzeń w samym sercu stolicy. Tu elegancja łączy się z energią, tworząc wydarzenia, o których mówi cała Warszawa. Firmowy event, bankiet czy gala? Z nami wszystko jest możliwe. W konkurencyjnej cenie i z perfekcyjną organizacją. Opera Club Warszawa. Twoje wydarzenie, nasza pasja. W podziemiach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Plac Teatralny 1. Zarezerwuj termin już dziś. operaclub.pl.
8: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Kelly w RMF Max o 8:30.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i hej, no i są już goście najważniejsze.
3: Cześć, tu Kajra.
4: Cześć, tu Sławomir.
2: Słuchajcie, my rozkminiamy codziennie, co Polacy jedzą w pracy. Jest wielkie pytanie o śniadanie i walimy prosto z mostu. Co mieliście dzisiaj na śniadanie?
4: No, ja jeszcze nic nie zjadłem, ale chciałbym zjeść kajrę.
2: Bo wow. Już ją posmarowałeś chleb, czy co?
3: Ja wam powiem, że ja zawsze, jak jesteśmy w domu, to mam ten przywilej, że moim pierwszym takim posiłkiem jest poranna przepyszna kawusia, którą mocno przynosi do łóżka.
2: Myślałem, że odpowiesz, że pierwszy posiłek jest z
3: Sławomirem. Ale ty oczywiście z sobą na tacy.
4: Ale słodycze są dopiero po 12.
2: Jezu, jak to się zrobiło słodko.
0: Słodki.
2: Fajnie, bardzo. Ale przede wszystkim pomogliście wszystkim Polakom teraz, którzy słuchają RMF Max, bo jeżeli zastanawiają się, co można zjeść na śniadanie, to można zjeść albo kajra, albo Sławomira. No.
0: Powinniście takie wafelki wypuścić.
2: Tak. O, fajnie.
3: Dokładnie tak.
0: Co tam, a co tam nowego u was? I nowy numer do usłyszenia?
4: Przede wszystkim Uno Momento.

0: U nas o wszystkich numerach mówimy jedno, że są nice. Lumix i Self-Aware, 8:38 w RMF Max.
1: No i to jest prawda, słuchajcie. Nice też okazał się jeden z barów mlecznych w Gdańsku, który odwiedził Książulo. No i tam powiedział, że pyszny schabowy, że pyszna zupa szczawiowa, że pyszne naleśniki. Tylko problem jest teraz taki, że ten bar mleczny, do którego normalnie sobie chodzili mieszkańcy Gdańska, mieszkańcy okolicznych osiedli, no to teraz przeżywa absolutne oblężenie i tam są kolejki na kilka godzin stania.
2: No tak, no bo już nie jest dobrym miejscem z jedzeniem, tylko miejscówką z Instagrama. A zupa szczawiowa została maczą wakacji 2026.
0: Na wynos poproszę.
1: Ja nie lubię. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. W drogerii

0: 1 sierpnia. DM. To liczy się człowiek. To kupuje.
1: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
2: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
3: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
4: Gdy zapadnie zmrok, zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert,
10: taniej masz. Szeroki wybór, pełny smak?
11: Tak,
10: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: popatrzcie, dopiero co Euro 2012 było, dopiero co te stadiony budowali, a to już 11 minut do 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i słuchajcie, sytuacja jest taka, że wiemy, że czekacie. My też czekamy, też się nie możemy doczekać. Proszę się wygodnie rozsiąść, dać głośniej, bo zaczynamy. Przed nami kolejny odcinek waszego ulubionego wakacyjnego serialu.
4: Pierwszy radiowy serial o miłości.
5: Miłość jest krótkowzroczna.
4: Pablo i Julia zdecydowali, że będą razem i szybko nadszedł wyjątkowy moment. Świętują swoją pierwszą tygodnicę. Równo 5 dni od startu eksperymentu. Wysyłamy ich w pierwszą wspólną podróż do Lloret del Mar.
3: O jeez, kocham Tajlandię! Papi, a jakieś kwiaty na tę rocznicę to dostanę?
6: Nie no, Kicia, kebaba ci wziąłem, bo kwiatka przecież nie zjesz, nie? Czy ty jesteś tą, ta... Ty trawę jesz?
3: Pablo, tyle ze sobą jesteśmy i ty tego nie wiesz? Przecież ja jestem na keto!
6: To ty jesz te kebaby w końcu, czy nic z tego nie będzie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
7: To jest nowość w RMF.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Gdy zapadnie zmrok, zamek książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
8: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję.

0: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
1: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
2: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: I po reklamie.
7: Jak leżenie nad rzeką.
8: Jak prawdziwy spontan.
9: Jak 2 tygodnie urlopu.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
12: Punktualnie godzina 11 w RMF Max, a to oznacza flash i pogoda. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Żandarmeria Wojskowa zajmuje się wyjaśnieniem zdarzenia z udziałem wojskowego śmigłowca. Wczoraj koło Białegostoku maszyna, zdaniem świadków, zerwała linię średniego napięcia.
13: Dziś na lotnisku w białostockich Krywlanach eksperci będą sprawdzać, czy na śmigłowcu są jakiekolwiek ślady, które mogłyby potwierdzić, że uszkodził on linię energetyczną. Żołnierze zaprzeczają, że doszło do awarii. Stoi to natomiast w sprzeczności ze zgłoszeniem, które na policję trafiło od mieszkańca gminy Zabłudów. On twierdził, że widział ten incydent. Śmigłowiec Mi-2 wykonywał lot szkoleniowy. Świadkowie mówią, że latał na bardzo niskim pułapie. Zerwany przewód znajdował się około 10 metrów nad ziemią.
12: O czym informował Krzysztof Zasada.
14: Słuchacie RMF Max.
12: Blisko 50 interwencji mieli od wczoraj stołeczni strażacy w związku z burzami. Zgłoszenia dotyczyły połamanych konarów drzew oraz podtopień. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Beczkowozy z warszawską kranówką i zraszacze wodne stanęły w głównych punktach stolicy. W najbliższych dniach mieszkańcy miasta i turyści będą mogli ugasić pragnienie oraz schłodzić się wodną giełką.
15: Na ulicę ponownie powróciły zraszacze. To są specjalne urządzenia, takie dosyć nowoczesne, które po uruchomieniu, po to też, żeby ta woda nie lała się przez cały czas, po naciśnięciu przycisku emitują przyjemną, orzeźwiającą giełkę. W te upalne dni najbliższe również takie się zapowiadają, więc warto o tym wiedzieć, że one są w takich najchętniej odzwiedzanych częściach miasta, na Placu Zamkowym, przy krakowskim przedmieściu, u zbiegu Nowego Światu i ulicy Smolnej, na Placu Trzech Krzyży.
12: O tym wszystkim mówiła rzeczniczka warszawskiego magistratu Monika Boyd. No a dziś rusza Erste Letnie Brzmienia, jeden z największych muzycznych projektów w Polsce. Na torze Służewiec wystąpią m.in. Vito Bambino, Kaśka Sochacka, Mrozu, otwarcie bram o 17. No i to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Wracamy do Was punktualnie o godzinie 12. Bądźcie z nami.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Za oknami dziś trochę więcej chmur niż ostatnio niestety, choć niewykluczone, że gdzieś tam w ciągu dnia będą pojawiały się słoneczne akcenty. Natomiast będzie ich znacznie mniej niż ostatnio i też na termometrach są niższe wartości. Dziś maksymalnie tak do 24-25 stopni. Też przydadzą się parasole w ciągu dnia, bo jeszcze może popadać. Natomiast biometr nie jest korzystny cały czas. To na razie się nie zmienia. Jutro do 23 stopni i ponoć ma być sporo słońca.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Niech po 11, w piątek, więc sytuacja jest poważna. Pora na porządne bęgery. Lumix, The Weeknd i Axwell. To jest rozkład jazdy na najbliższe minuty. A po tej stronie Justyna Borycka. Cześć!

0: Doskonały vibe po tej porze to Ring My Bell w RMF Max. I ja wiem, że przy takich bitach naprawdę ciężko się skupić, szczególnie w pracy. Ale uwierzcie, to jest moment, żeby ruszyć jeszcze te ostatnie synapsy przed weekendem i chwycić za telefon i wysłać SMS z hasłem Max na 7327 za 369, bo to jest runda bonusowa. 650 razy mnożę twojego SMS-a, a jeśli w twoim numerze telefonu jest cyfra 7, to nawet 1300 razy. A co takie przedweekendowe szaleństwo w zabawie Casa de Palma? Jak już do ciebie zadzwonimy, to wybierasz palmę, strząsamy kokosa, a w kokosie może być nawet 15 tysięcy złotych. Tak było w przypadku Dominiki we wtorek. No i dzisiaj taki kokos może też trafić do ciebie, więc ślij Max na 7327. To jest najważniejsza informacja, którą teraz trzeba zapamiętać, a szczegóły znajdziesz na rmfmax.pl.
1: Widzisz te palmy? No, z tego to będą kokosy. O, wiedziałem.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Dafi, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Dafi. Wspieraj polską produkcję. Więcej na dafi.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.

0: ale Farben grają w RMF Max, a ja sprawdzam głosówki na naszym Messengerze. Pytałam o to, co najlepiej teraz jeść, bo latem sezon na różne rzeczy bywa krótki. Co teraz jest najlepszego? Jak zaplanować sobie zakupy przed weekendem? Dużo pytań, ale są też odpowiedzi.
1: To powiem wam, że mi najbardziej smakują ogóreczki zerwane prosto z ogródka. Jak widać, dobre. I śliweczki z malutkich drzewek, do których mogę sama dosięgnąć. Pozdrawiam w ten piękny piąteczek, kończący mój tygodniowy urlop i w poniedziałek do pracy.
0: No takie życie. Urlop się kończy, ale dobrze, że te śliwki i ogórki jeszcze są, bo naprawdę brzmią pysznie. Co jeszcze dopisać do listy przedweekendowych zakupów? Co teraz najlepszego na targowiskach? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.

0: To brzmi jak dobra wakacyjna impreza u Alexa Warrena, Passenger w RMF Max. A nasza lista przedweekendowych zakupów cały czas się tworzy. Co teraz najlepsze na targowiskach? Co dopisujemy? Sprawdzam głosówki na Messengerze.
1: Szczerze, to najlepiej chyba w tym momencie inwestować w pomidory. Są najlepsze. A szczególnie te od sąsiada z ogródka, które są za darmo. Nie trzeba za nie płacić.
0: Aha, za darmo? To uczciwa i moja ulubiona cena. Messenger RMF Max. Nagrywajcie głosówki. Tutaj jesteśmy w kontakcie.
2: RMF Max. Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Jak, w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
5: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.
3: Jak rozgrzana łąka.
4: Jak ognisko na działce.
3: Jak wypad nad wodę. Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
7: Za oknami dziś trochę więcej chmur niż ostatnio niestety, choć niewykluczone, że gdzieś tam w ciągu dnia będą pojawiały się słoneczne akcenty. Natomiast będzie ich znacznie mniej niż ostatnio i też na termometrach są niższe wartości. Dziś maksymalnie tak do 24-25 stopni. Też przydadzą się parasole w ciągu dnia, bo jeszcze może popadać. Natomiast biometr nie jest korzystny cały czas. To na razie się nie zmienia. Jutro do 23 stopni ponoć ma być sporo słońca.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
5: RMF Max.
8: RMF Max Warszawa.

0: Kubani Zalia to Kyoto w RMF Max.
1: A ja do cierpliwych osób niestety nie należę, więc trochę już podsłuchałam.
0: I mogę obiecać, warto teraz dać głośniej, bo nowy numer od Fastboy to jest naprawdę wakacyjne złoto. Duet, który szturmem wdarł się na listy przebojów, teraz wraca z nowym numerem Music Sounds, a to oczywiście nawiązanie do legendarnego wersu Music Sounds Better With You. Więc ten klimat disco tutaj znajdziecie. To jest po prostu lato w głośniku, więc dajcie głośniej. Lato na maksa, Fastboy z nowym numerem Music Sounds. And now, ladies and gentlemen.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
15: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
16: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
17: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy

0: i dla fanów technologii oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
4: Jest punktualnie 12 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych, sprawdzonych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, zapraszam. W życie wchodzi ustawa frankowa. Przepisy wprowadzają automatyczne zawieszenie spłaty rat, jeśli trwa proces między kredytobiorcą a bankiem. Co to oznacza w praktyce?
5: Do tej pory frankowicze musieli składać osobny wniosek do sądu o zawieszenie spłaty rat na czas postępowania. Teraz zostaną one zawieszone na mocy nowych przepisów. Co ważne, bank nie będzie mógł teraz zgłosić frankowicza do Biura Informacji Kredytowej, jakoby zalegał z płatnościami. Wstrzymanie rat będzie utrzymywane aż do zakończenia procesu, czyli prawomocnego wyroku.
4: Tyle Igor Skrzypek.
3: Słuchacie RMF Max.
4: Uwaga, kierowcy i pasażerowie stołecznej komunikacji. Jutro w związku z próbami do defilady wojskowej będą utrudnienia na warszawskich mostach oraz na Wisłostradzie.
6: Kierowcy mogą omijać zamknięty odcinek Wisłostrady ulicami Modlińską i Jagiellońską, a następnie Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Natomiast te osoby jadące od strony Łomianek zostaną skierowane na ulicę Marymącką, a następnie ulicami Słowa Wackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowskiego.
4: Tyle Monika Bojty ze stołecznego ratusza. Warszawa sprząta trasy tramwajowe. Ekipy wyjadą na ponad 100 km torów. W ruch pójdą profesjonalne zamiatarki oraz tradycyjne miotły.
7: Sprzęt może pojawić się tylko w tych miejscach, gdzie jest to możliwe, to znaczy zielone torowiska nie są czyszczone w ten sposób. To są torowiska, które są tylko utwardzone. Takie sprzątanie odbywa się 4 razy w tygodniu w każdej z lokalizacji. Miejsca, które są trudniej dostępne lub sprzęt nie może tam wjechać, są czyszczone przez ekipy z miotłami ręcznie.
4: Mówiła nam w RMF Max Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta. Słoniarni warszawskiego zostaną wydrukowane na drukarce 3D w skali 1:1 szkielet słonicy Erny, która rządziła stadem warszawskich słoni w latach 2009-2020. Taka ciekawostka na koniec.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: No, dziś niestety przez większą część dnia będą tutaj dominowały chmury. Te chmury mogą jeszcze przynosić jakieś takie przelotne opady deszczu. Natomiast na termometrach przyjemne wartości. Już nie tak jak ostatnio. Nie męczy nas upał przynajmniej do 23-24 stopni. Jutro w okolice 23, też 24, no może dobijemy do 25 kreski. Natomiast jutro już trochę więcej słońca, wiatr mawiać głównie słabo, w niedzielę do 25, a w poniedziałek upał.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Jak zaczynać piątkowe popołudnie, to tylko w tak dobrym klimacie. Gibbs, Ego i For Money w RMF Max to ostatni dzień lata, w sensie ten numer tak się nazywa. To nie jest jeszcze ostatni dzień lata, to jest kolejny piątek wakacji. Justyna Borycka po tej stronie, cześć!

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Robin Schulz i Barbs o lepszych czasach, to Better Times w RMF Max. Nadejście tych lepszych czasów to ja przewiduję tak, no, za kilka godzin, jak będziemy otwierać kolejny wakacyjny weekend i ktoś z was być może otworzy też kokosa, w którym będzie 15 tysięcy złotych. To oczywiście w zabawie Casa de Palma. Dzisiaj kolejny finał i oprócz kasy też maszynka do popcornu, Instax, głośnik JBL, takie nagrody do zgarnięcia prosto spod naszej palmy. Szczegóły na rmfmax.pl, więc zgłaszaj się szybciutko teraz, bo ruszam z rundą bonusową. 599 razy większe szanse masz właśnie w tej chwili. rmfmax.pl. RMF
1: Max. Reklama. Szli, szli i wreszcie osiągnęli swój cel. Las. Las Palmas Nagrodas.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko-mięsny w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
9: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
10: Oh my God.
9: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
12: Jeszcze raz!
13: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
14: Nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: Jak ognisko na działce.
19: Jak wieczór na rolkach.
20: Jak leżenie nad rzeką.
21: Tak brzmi lato. Na maksa.
22: Warszawa 95 i 8 FM.

proszę, jaka wakacyjna ekipa. David Guetta, Alok i Stick Figure grają w RMF Max, a w kinach cały czas, a w zasadzie dopiero co, zaczęli grać nowy film o Spider-Manie, Całkiem nowy dzień, który już okazał się najlepiej zarabiającym filmem 2026 roku. I to wszystko na pewno nie przyszło łatwo, a szczególnie nie przyszło łatwo od twórcy głównej roli. Tom Holland, słuchajcie, żeby przygotować się znów do roli Człowieka-Pająka, miał do wykonania taką rutynę treningową, która polegała na tym, że przez 20 minut musiał wykonać jak najwięcej serii, 5 podciągnięć na drążku, potem 10 pompek i 15 przesiadów. I jego najlepszy rekord to 27 rund. Tego właśnie w ciągu 20 minut. Ale gość po prostu zasuwał. Tyle wysiłku, tyle ciężkiej pracy. No a potem i tak wisi na tej pajęczynie, no. Po prostu sportu pokaże. Tak czasem jest. Teddy Swims i Mr. Know-It-All teraz w głośnikach w RMF Max. Nie, no oczywiście wakacyjny sport zawsze się przyda. Trochę pływania, trochę badmintona, na co tylko macie ochotę. Bawcie się dobrze, to jest lato na maksa.

0: Reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurczybłydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wszystko, co dobre, szybko mija, ale letnią wyprzedaż w outletach Faktory Annopol i Ursus możesz pożegnać w wielkim stylu. Nie zwlekaj i zgarnij letnie hity od Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein z rabatami aż do minus 80%. Pamiętaj, okazje czekają tylko do 22 sierpnia w Faktory Annopol i Ursus.
13: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
14: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Lody na plaży z ekipą.
19: Leżąc
18: na chillowanko.
19: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
20: RMF Max.
21: Warszawa 95 i 8 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
23: No, dziś niestety przez większą część dnia będą tutaj dominowały chmury. Te chmury mogą jeszcze przynosić jakieś takie przelotne opady deszczu. Natomiast na termometrach przyjemne wartości. Już nie tak jak ostatnio. Nie męczy nas upał przynajmniej do 23-24 stopni. Jutro w okolice 23, też 24, no może dobijemy do 25 kreski. Natomiast jutro już trochę więcej słońca. Wiatr ma wiać głównie słabo w niedzielę do 25, a w poniedziałek upał.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
19: RMF Max.
21: RMF Max Warszawa.

to Jamal. A my zawsze wiemy, co, jak i gdzie, bo od tego macie RMF Max i cały czas jesteśmy w kontakcie na naszym Messengerze. Właśnie dostałam wiadomość, że jutro w Pszczółczynie koło Bydgoszczy po południu odbędą się wyścigi kosiarek, w których każdy może wziąć udział, tylko trzeba wziąć ze sobą kosiarkę i się po prostu zapisać wcześniej na miejscu. I tak sobie myślę, że to jest być może dyscyplina sportu, o której wiele i wielu z nas jeszcze nie wie, że może być w niej mistrzami. Ale można to jutro sprawdzić. Okolice Bydgoszczy to ta jutro wyścigi kosiarek. Fantastyczna inicjatywa. Ja natomiast wybieram się na Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej w Supraślu na Podlasiu. To będzie piękny weekend. Mam nadzieję, że dla was również. Tego oczywiście wam życzę. Jakiekolwiek macie plany, bądźcie z RMF Max, bo tutaj doskonałe hity, same nowości, muzyczne perełki. No i przede wszystkim dobry wakacyjny vibe. To jest Lato na Maxa. Ja za dzisiaj już bardzo dziękuję. Justyna Borycka. Za chwilę stery przejmują Anka i Fiałas, więc bawcie się dobrze. Cześć!

0: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
1: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115. KUKE 2115. New, Problem, Reto i wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
2: Jeszcze raz! Trzy zjazdy to za mało!
3: W Parku Rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.

0: kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis, a tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: I po reklamie.
3: Jest punktualnie 15 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji, sprawdzonych. Informacja Anna Łobuszańska, zapraszam. Sąd w amerykańskim stanie Nowy Meksyk nakazał firmie Meta zapłacenie kolejnych 567 milionów dolarów za brak ostrzeżenia opinii publicznej przed zagrożeniami, jakie jej platformy stwarzają dla dzieci. Meta, która jest właścicielem serwisów Facebook, Instagram czy WhatsApp, już w marcu została zobowiązana przez sąd w tym samym stanie do zapłaty 375 milionów dolarów po tym, jak ława przysięgłych orzekła, że firma świadomie wyrządziła szkodę zdrowiu psychicznemu dzieci. Większość z zasądzonej kary zostanie przeznaczona na terapię dla młodych ludzi, natomiast reszta będzie wykorzystana w ciągu najbliższych 5 lat na działania uświadamiające i profilaktyczne oraz badania.
0: Słuchacie RMF Max.
3: Warszawa dołącza do wąskiej grupy europejskich liderów w zakresie nowoczesnego systemu zarządzania oświetleniem. Stołeczni drogowcy właśnie podpisali umowę na jego wdrożenie. To łącznie 120 tysięcy lamp sterowanych zdalnie.
4: Londyn czy Barcelona, które od kilku lat korzystają z tego typu rozwiązań, tak jak Warszawa, przeszły od sztywnych grafików włączania lamp do możliwości stosowania poszczególnych typów oświetleń w miejscach, w których Warszawa i warszawiacy ich potrzebują. Różnicowania w skali oświetlenia zależnie od pór roku. Projekt przyniesie 30% oszczędności, które są ważną dodatkową korzyścią, ale pomogą też podnosić jakość innych usług dla mieszkańców.

0: mówił Jarosław Helman z Emitela. Jeszcze jedna ważna sprawa. W ten weekend nie powinno bardzo przygrzewać. Na termometrach 25 stopni max, ale upały wrócą. Dajemy znać, że stolica jest przygotowana. Turyści i mieszkańcy mogą korzystać z darmowych poidełek z warszawską kranówką. I na koniec wakacyjna polecajka. Możecie ruszyć poza Warszawę, najlepiej na Dolny Śląsk. W Zamku Książ w Wałbrzychu rusza Tauron Mapping z muzyką na żywo. Już jutro o 22:00 zamek stanie się sceną wyjątkowego widowiska. Także wbijajcie koniecznie, a teraz czas już na informacje ze świata sportu, z którymi oczywiście Maciek Borchulski. Tuż potem prognoza pogody.
1: W RMF Max czas na sport, a w piłkarskiej ekstraklasie czas na trzecią kolejkę. Na otwarcie wiślackie derby Wisła z Krakowa podejmie tą z Płocka.
2: Gramy u siebie przed własną publicznością. Postrzegam nas jako faworyta. Zrobimy wszystko, żeby dać dobre, pozytywne emocje kibicom.
1: Mówił trener Wisły Kraków Mariusz Job. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Rejmonta w Krakowie o 20:30. A my przenośmy się za ocean, bo w Kanadzie o awans do 1/8 finału turnieju ATP w Montrealu powalczy dziś Hubert Hurkacz, polski tenisista, dla którego jest to pierwszy turniej po przerwie spowodowanej kontuzją. Zagra z Botikiem van de Zandschulpem. Początek meczu o 20:00.
0: Lato daje nam od siebie odpocząć. Takie 2 dni wytchnienia jak najbardziej wchodzą w grę. Specod Meteo prognozują, że dziś na termometrach do końca dnia tak do 23-24 stopni maksymalnie. Wiatr wieje słabo. Jutro natomiast od 23 do 25 i już sporo słońca. W słońcu pewnie będzie trochę cieplej, ale też przyjemnie. Mogą pojawić się także pochmurne momenty. W niedzielę już pełne słońce, a od poniedziałku wróci gorąc.
3: To ten moment, gdy ciało i umysł są już w dwóch różnych miejscach. Minęła 3 w piątek.
4: Myślałam i w 20, to by się nawet jakoś łączyło.
3: A ciałem jeszcze w pracy, ale doprowadzimy was do końca tego tygodnia. Ania i Fiałas, siemacie, to jest lato i wszystko gra.
4: Na start Dub Dogs, ale jeszcze w tym kwadransie choćby. Usual.

0: Letniaczek Moving to the Sun za nami w RMF Max, a okazuje się, że tego lata coraz większe wyniki notuje Mielno, czyli Polska. Ibiza Bałtyk stał się wakacyjnym hitem dla zagranicznych turystów przez tą miejscowość.
1: Norwegowie, Niemcy wybierają Mielno, polską Ibizę coraz częściej.
0: A ty sobie wyobrażasz te piosenki? Oh, we're going to Mielno.
1: Ale przynajmniej urlop wykorzystasz na 100%, bo nie śpisz ani minuty.
0: Umówmy się, Ibiza to też palmy, a u nas za chwileczkę będziemy nimi trząść. Ciekawe, co z nich spadnie tym razem w finale zabawy Casa de Palma.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Gdy zapadnie zmrok, zamek książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22. Dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
11: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
12: Oh my God.
11: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Czy ten tydzień zakończymy w zabawie Casa de Palma z przytupem, bo zaczął się pięknie. Domi wygrała 15 tysięcy, a to kolejna okazja na takie pieniądze.
2: Wybraliśmy numer telefonu do finalisty i wystarczy odebrać właściwie, żeby już dostać nagrodę.
3: Chwilowo niedostępny.
1: Nie!
2: Matko! No to jest właśnie ten przytup. Opadły mi ręce, no, no w takiej sytuacji.
1: Bo przecież, gdy dzwonimy, wystarczy odebrać telefon i już wiecie, że nagroda z kokosa jest twoja. Dziś to się nie udało. Niestety, właściciel bądź właścicielka tego numeru dostaje zaledwie gwarantowaną stówkę. Na pocieszenie.
2: No chociaż tyle. Chociaż mam wrażenie, że zostaliśmy zrzuceni z tego połączenia, więc ciekawe, co się musiało dziać po drugiej stronie.
1: Kolejna szansa na wielką kasę już w poniedziałek.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Fajnie tu pod tymi palmami. Zostaniemy na moment? Co ty na to?
2: Wskoczcie na rmfmax.pl, tam można zgłosić się do gry.
1: A to DJ Goja i Jason Derulo.

0: jaki człowiek dostaje pozytywny zastrzyk od tego utworu, jest nie do opisania. Aicz i Ring My Bell w RMF Max. No i tak już się nastrajamy, bo przed nami ten cudowny dwudzionek, będzie można odpoczywać. Tylko jeszcze to sobotnie sprzątanie od rana.
1: No trochę boli. Ale mamy bardzo dobry powód, żeby jutro tego nie robić, nie sprzątać. Chcecie go poznać? Zostańcie z RMF Max, zaraz wam go zdradzimy.

0: Idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Mamo, ten maluch, skąd się to wziął?
7: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
6: Możemy go zobaczyć?
7: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
6: Chcę zobaczyć wszystko!
7: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
10: To Lego Pikachu!
9: Nie!
10: Ha? Jak to?
9: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
15: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: I po reklamie.
18: Na leżąco.
19: Na słodko.
20: Na długie wieczory.
21: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
22: Warszawa 95 i 8 FM.
23: Lato daje nam od siebie odpocząć. Takie dwa dni wytchnienia jak najbardziej wchodzą w grę. No, specjalne meteo prognozują, że dziś na termometrach do końca dnia tak do 23-24 stopni maksymalnie. Wiatr wieje słabo. Jutro natomiast od 23 do 25 i już sporo słońca. W słońcu pewnie będzie trochę cieplej, ale też przyjemnie. Mogą pojawić się także pochmurne momenty. W niedzielę już pełne słońce, a od poniedziałku wróci gorąc.
24: RMF Max.
22: RMF Max, Warszawa. Na.

0: Miu i Zalia robią klimat w RMF Max, ale można zrobić tak jak oni w refrenie. Wow, na efekt zagrody.
1: Efekt zagrody.
0: Mm-hmm.
1: Posłuchajcie, bo to może uchronić was przed jutrzejszym sobotnim sprzątaniem.
0: Dzieci dorastające w pobliżu gospodarstw rolnych rzadziej chorują na astmę, katar sienny, niektóre choroby alergiczne, bo już Międzynarodowy Zespół Badaczy dowiódł, że bakterie, które są w pobliżu zwierząt i zagród, chronią nas przed takimi chorobami właśnie jak te katary i alergie.
1: Czyli na wzmocnienie odporności trzeba się pokręcić wokół obory.
0: Czyli jak wchodzi matka do pokoju i mówi, co ty masz tu za chlew albo oborę? Nie ruszamy!
1: Nie
0: dla
1: ruszamy!
0: Zdrowia.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Staniecie za free.
2: Let's go.
3: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Warstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Gdy zapadnie zmrok, zamek książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
2: Wszystko, co dobre, szybko mija, ale letnią wyprzedaż w outletach Faktory Annopol i Ursus możesz pożegnać w wielkim stylu. Nie zwlekaj i zgarnij letnie hity od Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein z rabatami aż do minus 80%. Pamiętaj, okazje czekają tylko do 22 sierpnia w Faktory Annopol i Ursus.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30.

0: Roboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
2: Jak śmiganie na żaglach.
3: Jak wypad nad wodę.
4: Jak wakacje last minute.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM. I'm a
7: fireball. Najnowsze informacje w RMF Max już teraz. Anka Klemestowicz, zapraszam na Flash o 16. A na początek sprawdzamy sytuację na drogach. Utrudnienia czekają m.in. na Krajowej 42 przy granicy województw opolskiego i śląskiego. To trasa Rudniki-Jaworzno. W miejscowości Jaworek droga jest zablokowana. Przenosimy się w okolice Warszawy. W miejscowości Łomna na trasie Czosnów-Łomianki zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Wielkopolska i trasa S11 na wysokości Poznania zablokowany jest jeden pas na Wrocław i jeszcze okolice Trójmiasta na S7 między węzłami Chważno i Gdańsk-Osowa zablokowany jest jeden pas w stronę Łodzi.
6: To jest RMF Max.
7: Ponad 50 osób z objawami zatrucia w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Są wstępne wyniki badań.
8: Wskazują na adenowirusy i rotawirusy. Objawy, które wystąpiły u pensjonariuszy, to bóle brzucha, gorączka, osłabienie oraz biegunka. Nikt nie wymagał hospitalizacji. Kolejne wyniki badań, m.in. wody, poznamy najwcześniej jutro.
7: Tyle Beniamin Kubiak-Piła. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę. Wody Polskie poinformowały o ograniczeniu przepływu w dół kanału. Wszystko po to, by zapobiec śnięciu ryb. Zysk Orlenu był wyższy od zeszłorocznego o 10 miliardów. Opodatkowanie takich zysków miało służyć obniżeniu cen na stacjach. To właśnie zablokował Karol Nawrocki. Napisał na platformie X premier Donald Tusk. W lipcu prezydent skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału. Według niego przepisy łamią zasadę, że prawo nie działa wstecz. Rząd nie wyklucza więc obniżki VAT-u na 2 ostatnie tygodnie wakacji, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. To na koniec jeszcze prognoza ekspertów portalu epetrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu możliwe są obniżki cen paliw. Jak informują, litr 95 powinien kosztować w granicach 7,21-7,36, a diesel między 7,99 a 8,19.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Zerkamy na pogodowe mapy i sprawdzamy, jak będzie wyglądał weekend. Całkiem przyjemnie, dlatego

0: że nie będzie upalnie. Odetchniemy trochę od tego gorąca. Na termometrach tak maksymalnie od 23 do 25 stopni. Będą pojawiały się jakieś chmury, ale one nie będą deszczowe, twierdzą specy od meteo. No i jeśli chodzi o słońce, ono powinno królować tutaj w niedzielę. Biomet będzie korzystny, więc z koncentracją, z samopoczuciem też powinno być okej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Cały tydzień czekaliśmy na to, aż wybije 16 w piątek.
3: Hity nam ma.
4: I teraz wybijcie sobie z głowy jakiekolwiek obowiązki. Czas najwyższy odpalać powolutku weekend. Jesteśmy w tym z wami, Anka i Fioas.
2: Jak relaks, to z RMF Max. David Guetta, Alok, na dzień dobry, Calvin Harris, Sam Smith, czy Fukaj i Vito, to mamy dla was w tej godzinie.

0: podróżowaliśmy marzeniami. Vito Bambino i Fukaj w RMF Max. A teraz coś, co się w głowie nie mieści. Warszawa, słuchajcie, to tam kierowcy autobusów miejskich mierzą się z pracą w długich spodniach w największe upały. A to ponoć niełatwe, bo materiał powietrza nie przepuszcza. Nie można założyć krótkich, bo jest zakaz. I pandariusz postanowił zawalczyć z systemem. Pewnego dnia do koszuli ubrał długą spódnicę, żeby był przewiew, bo kobiety mogą, a panowie nie. I co? I dostał karę.
1: No, dostał też przede wszystkim aprobatę od jadących autobusem, że panie Dariuszu, świetnie, a kara za to, że strój był jednak niestosowny, no.
0: No to już od szefostwa. Myślę, że gdyby Dariusz został Darią, byłoby łatwiej.
1: Myślę, że murem za Dariuszem teraz wszyscy powinniśmy stanąć.
0: Murem za Darkiem, czyli w spódnicę i do autobusu.
1: Dokładnie, w długą.
0: The Colors.

0: z dedykacją dla wszystkich, którzy słuchają nas teraz z siedzenia dla pasażera. Passenger Alex Warren za nami w RMF Max.
1: My dzisiaj słuchamy waszych głosówek, bowiem ciekawa akcja w Świętochłowicach. Policja daje bilety na basen na nielegalnych kąpieliskach zamiast mandatu. Na co jeszcze mogliby dawać vouchery?
0: Piękna propozycja od Bartka dla kierowców.
2: Policja zamiast mandatu za jeżdżenie bez świateł mogłaby dawać latarkę.
1: Bardzo ładne. Nie jeden, jak mu światła padły, to świecił ją potem sobie na drodze.
0: Dla Bartka mamy zestaw gadżetów. A za moment wracamy z premierą od Sylwii Grzeszczak. Bądźcie z RMF Max.
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodniej i oszczędniej.

0: Także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Gdy zapadnie zmrok, Zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
4: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
5: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
6: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.
8: RMF Max.
9: RMF Max Warszawa.

0: Ten numer jest jak kino 5D, bo już pod stopami czuję piasek na plaży. Baker Matt i One Day w RMF Max.
1: Rozmarzył się trochę fiałas, ale stale się nie dziwię, bo my teraz mamy letnią premierę.
0: Od Sylwii Grzeszczak. No, numeru na lato od Sylwii Grzeszczak nam brakowało i proszę, jest Mango Hit, który premierowo teraz usłyszeć możecie w RMF Max.
1: Ale najpierw jeszcze Sylwia opowiedziała nam, o czym tak naprawdę myślała, pisząc tę piosenkę. W naszym studio wydarzyło się to wszystko.
2: Mango jest taką tęsknotą za takim wspaniałym, idealnym latem, ale też za tęsknotą do drugiego człowieka, za bliskością do niego. To jest taka jedna wielka refleksja.
1: Co nam więcej jeszcze zdradziła Sylwia, to sprawdzajcie na Instagramie RMF Max, a teraz róbcie głośniej, bo będzie słodko, ale z kropelką nostalgii za uczuciem.
0: Mango. Nowość. Po raz pierwszy słyszycie ją w RMF Max.
3: RMF Max. RMF Max. And now, ladies and gentlemen... Premiera w RMF Max.

0: Od razu jakoś bardziej czuć, że to piątek. Bad Memories, Meduza i James Carter w RMF Max.
1: Tymczasem...
0: Od razu czuć jakoś bardziej, że mamy piątek. Meduza i James Carter, Bad Memories w RMF Max.
1: Ale zwróćcie uwagę na to, że jeszcze 3 piątki i koniec wakacji. Dzisiaj z naszym to 4 jeszcze. Także what? Dobrze go wykorzystajcie, bo naprawdę czas leci niesamowicie szybko.
0: Lato wyciskacie na maksa z RMF Max. My wracamy po weekendzie po 13. Dzięki za cały tydzień, Anka i Fiołas.
1: Buziaki, do poniedziałku. Max.
2: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Gdy zapadnie zmrok, Zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. Bilety.książ.wałbrzych.pl.
6: To pewne! Niskie ceny i świeże oferty.

Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.

0: 21 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
2: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
7: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: i po reklamie.
1: Zerkamy na pogodowe mapy i sprawdzamy, jak będzie wyglądał weekend. Całkiem przyjemnie, dlatego że nie będzie upalnie. Odetchniemy trochę od tego gorąca. Na termometrach tak maksymalnie od 23 do 25 stopni. Będą pojawiały się jakieś chmury, ale one nie będą deszczowe, twierdzą specy od meteo. No i jeśli chodzi o słońce, ono powinno królować tutaj w niedzielę. Biometr będzie korzystny, więc z koncentracją, z samopoczuciem też powinno być okej.
2: RMF Max Warszawa.

0: serca, bratnie dusze i Julia Żugaj. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
5: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
6: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
7: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!

0: naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Modele synoptyczne są dla nas łaskawe na ten weekend, a to dlatego, że będzie przerwa upałów. I to dobrze, bo w końcu będzie czym poddychać na termometrach maksymalnie okolice tak od 23 do 25 stopni, więc całkiem w porządku. Będzie trochę słońca, będą pojawiały się chmury, ale nie groźne. Także powinno być przyjemnie jutro. Pojutrze już pełne słońce do 25 stopni, a po weekendzie znów w okolice 30. No tak prognozują specy od Meteo, co zrobić.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
3: Trzeba coś na początek ustalić, bo nie znałem tego słowa, a padło przed chwilą w studiu lelawa lub lelawy. Co to znaczy?
4: Znaczy, ja wiem, ty też już wiesz.
3: Messenger pytanie, czy... RMF Max, chętnie posłucham. Bo w zależności od tego, czego się dowiemy, to nasza playlista albo jest, albo nie jest lelawa.
4: Ty, ostrożnie z takimi, dobra?
3: Daj, a tu siwek i kawałek.
4: Siemano.

0: Purple Disco Machine i Kungs w RMF Max Substitution. To jest numer, który przed sekundą dosłownie usłyszeliście. Było bujane, bo ja troszkę bujałam, Siwek troszkę bujał, także mamy nadzieję, że u was też bujane coś tam.
1: Ja się ciągle bujam na krześle i na tym polega dorosłość,
0: dobrze,
1: że możesz.
0: Dobrze, że do przodu, bo jakbyś się bujał do tyłu, to ja bym ci powiedziała, uważaj.
1: A, no i nawet bo dorosły spadniesz. Nie może się pobujać na krześle bezkarnie.
0: Dobra, ale co ja bym ci zrobiła?
1: Szybka zmiana tematu, bo trzeba powiedzieć teraz stop!
0: O czym teraz myślisz?
1: Ale uczciwie, tak w tym konkretnym momencie, zanim powiedzieliśmy stop, o czym myśleliście, wygrzebcie tą myśl, napiszcie nam ją na Messengerze RMF Max.
0: Tak, bardzo was o to prosimy. Szczególnie, że mamy coś w zamian do rozdania, rzeczy bardzo przyjemne.
1: W liczbie które... 4.
0: O, 4 to jest dużo. To jest fajna liczba, nie okrągła, ale w tej sytuacji bardzo fajna, bo to są 4 wejściówki do parku rozrywki, ale wiecie, nie byle jakiego, do największego. Wiecie, którego.
1: Messenger RMF Max, opiszcie swoją aktualną myśl i zróbcie to jakoś ciekawie. Przekonajcie nas, że te wejściówki mają trafić do was.

0: Cieplutki bit, cieplutkie dźwięki w RMF Max. Nic dziwnego, bo to numer Fire Fire. To jak jest fire, to musi być cieplutko. 17:18 w RMF Max.
1: Z cieplutkich rzeczy to od jutra trochę chłodniej. Dzisiaj już jest trochę chłodniej, a jutro będzie jeszcze chłodniej, ale z miłych rzeczy, które też tak trochę schłodzą, trochę rozgrzeją nasze serca. Duże obniżki cen na stacjach paliw się szykują. Wiadomo, kiedy kierowcy odetchną, tak mówią nagłówki. Aha. I to jest ten moment, kiedy myślę, że możemy sobie poćwiczyć to, tak, to odetchnięcie z ulgą. Jak coś, to od przyszłego tygodnia tak sobie oddychamy, okej?
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: ja myślę i czekam na wasze głosy wiralowo na listę Hot Bands. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: imprezę.
1: Na siebie.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

0: te skrzypeczki to pianinko, to jest ta ekipa Kid Laroi i Killani w RMF Max. No słuchajcie, takich numerów potrzebujemy w piątek po 17.30, kiedy weekend już trwa.
1: Nowość. Ja czuję, ja chciałem od razu taką nowość zapodać ludziom, którą sobie w weekend będą mogli puścić, jak akurat poza zasięgiem RMF Max będą. Ta nowość pochodzi od pana z Austrii.
0: Od pana z Austrii, pana Tobiego Romeo, czyli Tobiasa Wasa, rocznik 2000, czyli ma 25 lat jeszcze i dobry jest. On skubany jest dobry. Znacie go doskonale między innymi z Where the Lights Are Low. Gramy go zresztą regularnie w RMF Max, a jak się pojawia taka nowość, no to nie potrafiliśmy sobie odmówić tutaj z Siwkiem, żeby wam zaprezentować również i to.
1: Jest drobny problem, bo w tej piosence pojawiają się śpiewające dzieci, z którymi redaktorka kawałek ma...
0: Drobny problem, to prawda, ale ja się skupiłam na tym, jakie tempo, jaki beat ma ten numer, a to jest taki numer, słuchajcie, że wsiadacie do samochodu i najlepiej pojechać na jakiś tor, żeby wam policja nie wlepiła mandatu, bo nóżka się robi ciężka. Pięknie się przez miasto do tego jedzie.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Gdy zapadnie zmrok, Zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
3: Wszystko, co dobre, szybko mija, ale letnią wyprzedaż w outletach Faktory Annopol i Ursus możesz pożegnać w wielkim stylu. Nie zwlekaj i zgarnij letnie hity od Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein z rabatami aż do minus 80%. Pamiętaj, okazje czekają tylko do 22 sierpnia w Faktory Annopol i Ursus.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Modele synoptyczne są dla nas łaskawe na ten weekend, a to dlatego, że będzie przerwa od upałów. I to dobrze, bo w końcu będzie czym poddychać. Na termometrach maksymalnie okolice tak od 23 do 25 stopni, więc całkiem w porządku. Będzie trochę słońca, będą pojawiały się chmury, ale nie groźne. Także powinno być przyjemnie jutro. Pojutrze już pełne słońce do 25 stopni, a po weekendzie znów w okolice 30. No tak prognozują specy od meteo, co zrobić.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Tak, nawiązując do tego numeru, który leciał przed momentem, to zero smutków, zero złości. Karol jest z nami po całości. Cześć, Karol.
2: Cześć.
3: Czekaj, Karol, bo cię w ogóle
1: coś
3: nie słychać. Dobrze, ja cię tutaj dam głośniej. Karol, powiedz jeszcze raz.
2: Siema, witam.
3: Teraz to jest Karol. No.
1: Karol, co tam u ciebie?
2: No, jakoś leci.
1: A propos latania, to w takim razie o czym myślałeś, jak pytaliśmy, o czym myślą słuchacze RMF Max? Co to było u ciebie?
2: Myślałem o pewnej zorganizowanej akcji, która się wydarzyła u mnie.
1: Co to było?
2: Wyciała sobie osa, no to myślałem, żeby ją po prostu wypuścić. Mhm. Jak sobie już wleciała gdzieś, no to...
3: Ty masz łeb, Karol.
2: Żeby ją wypuścić, ale...
3: No.
2: Jak otworzyłem tylko okno, to muchy, które siedziały, były aż dwie, no po prostu skorzystały z okazji i sobie wleciały od razu.
3: Czyli chciałeś pozbyć się jednej osy, a skończyłeś z jedną osą i dwoma muchami.
2: Dokładnie. I zastanawiam się, czy to jakieś koleżanki nie były.
1: Taktyczna, zaplanowana akcja. No mogło tak być.
3: Słuchaj, to weź całą trójkę, zapakuj do samochodu i razem z tobą macie dokładnie akurat cztery wejściówki do Energylandii.
2: To brzmi jak dobry plan.
3: Wystarczy dla całej ekipy.
1: Siwek, wydaje mi się, że akurat muchy i osa mogłyby tam wlecieć na krzywy ryj.
3: Mogłyby,
1: bez biletów.
3: Ale są uczciwe, więc wejdą na wejściówki.
1: Czy
3: i akurat są
1: uczciwe?
3: Cztery.
1: No, nie wiem.
3: Jego są, to są muchy Karola. Karol,
1: czy one mają już imiona?
2: Jeszcze nie, wezmę do słoika i coś się wymyśli.
1: Okej. Okay.
3: No, to byle szybko.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: sama.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. The hits
4: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
7: Gdy zapadnie zmrok, Zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
12: I po reklamie.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był leki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Taki hicior i taki klasyk na starcie naszego weekendowego Max Party. Junior Caldera i Sophie Ellis-Bucks to Can't Fight This Feeling. Dla fanów klubowej klasyki będziemy mieć na przykład jedną z największych produkcji od Tiesto. Dzisiaj dużo, dużo niespodzianek. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Sopran. No to może house'owy klasyk na starcie naszego kolejnego party zestawu. Proszę bardzo, One More Time, niezapomniany hit od Daft Punk.

0: Underneath the Blue, Moziman na wakacjach z RMF Max. Z pozdrowieniem dla tych, którzy wybrali się może do Hiszpanii, podsłuchują, ale żałują i narzekają i marudzą, że woda za ciepła. Naprawdę, tam takie rzeczy. Baleary osiągnęły poziom 30 stopni, nawet lekko powyżej dookoła Ibizy oraz Majorki. No to zapraszamy, wracajcie do nas. Woda w Bałtyku wciąż zimna. Tańczymy dalej w naszym kolejnym secie, między innymi Igor Herbut, wróci też Bruno Mars.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
7: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
14: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
17: I po reklamie.

Heaven, Bruno Mars zamyka nasz kolejny set przy piątku w Max Party. Była mowa o ciepłym Morzu Śródziemnym. W wielu miejscach temperatura wody przekracza tam 30 stopni, ale słuchajcie, u nas w Polsce też są takie miejsca. No może nie nad Bałtykiem, ale są takie jeziora, które po upałach też osiągnęły taką temperaturę 30 stopni. Nie trzeba od razu wydawać kasy na Hiszpanię. No i teraz na wasze wakacyjne podróże, małe i duże, kolejny klasyk w wakacyjnym Max Party. Pamiętacie jeszcze Zedda i jego Clarity? Leci teraz.

ale fajny plażowy kawałek zrobił nam na wakacje. To Jonas Blue i nasza nowość w RMF Max. Edge of Desire, wiadomo, house music. All life long, house music is my life. Jonas Blue dzisiaj robi takie kawałki, jak kiedyś już chciał zrezygnować. Naprawdę, po pierwszych próbach, produkcjach było kilka niewypałów. Myślał, że wróci na budowę. Dobrze, że zmienił zdanie. Za chwilę Tame Impala, teraz Black Eyed Peas w RMF Max.

0: Dawid Posiadło też ma wakacyjny hit. Na błysk zamyka nasz kolejny set, ale my nie kończymy, dopiero się rozkręcamy, tańczymy dalej. W naszym kolejnym secie fajna nowość od Aloka, który zrobił przecież kawałek z Jennifer Lopez, zawsze o tym marzył. No i musicie usłyszeć Everything is Fine, które czeka też na wasze głosy na liście Hot Bands. Wrócimy również do klasyki trensu, będzie coś dobrego od DJ-a Tiesto.
1: Trochę kazał na siebie czekać, ale najważniejsze, że w końcu jest. Piątkowy wieczór w RMF Max Warszawa i Tour de Club specjalnie dla was. Asia Meus, witajcie. To może zanim przejdziemy do imprez klubowych, zaczniemy od kina plenerowego, bo dzisiaj dwie ciekawe propozycje. Kino plenerowe w Ursusie startuje o 21.30. Dzisiaj projekcja filmu Ostatni Wiking. A kino plenerowe, a do tego jeszcze ciche, bo to formuła Silent Cinema, czyli dźwięk dostajesz prosto do słuchawek, które masz założone na uszy. Dzisiaj od 22.00 można zobaczyć film Córka, a to wszystko w ramach filmowego dziedzińca Fina. To kino pod gwiazdami na Mokotowie. A teraz już szybko do imprez klubowych, bo dzisiaj też jest kilka propozycji. Summer in the City, muzyka z początku dekady, czyli początku lat 2000. Taka impreza dzisiaj z DJ-em Demsonem w klubie Dekada, a Level 27 w Warszawie zaprasza dzisiaj na Summer Paradise on the Rooftop, czyli piątkowa noc pod gołym niebem. Przygotujcie się głównie na wieczór pełen letniej energii, naprawdę dobrych brzmień i fajnej muzyki.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Taniej masz. W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Studiujesz albo kończysz naukę?
5: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
4: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
5: To Eurotipy.
4: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
5: Zaliczyć kursy, praktyki?
4: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
5: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
4: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
5: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
8: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
9: Nie wierzę!
10: 15 tysięcy złotych!
9: Gratulacje!
11: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
8: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM. If you love me, let me hear.

Szampan otwiera się oczywiście bąbelkowy, ale bezalkoholowy o tej porze to Stanach. Przemek Grabowski i DJ Sopran, witamy was na imprezie w Max Party po 22. Za chwilę nowość, Moonlight, Fordo, Alabama Ten, ale teraz obiecany klasyk. Tiesto, który rzeczywiście wraca do trensów, wrócił po latach także na Ibizę i na swoim pierwszym występie zagrał także ten kawałek. Może będziecie mieć wieczorne ciarki. Tiesto tak grał kiedyś, tak gra również dzisiaj. Jego Love Comes Again.

Max. Mamy też polecajkę na kolejny wakacyjny weekend. Może jakaś taka mikrowyprawa, słuchajcie, bo okazuje się, że coraz więcej osób świadomie wybiera takie mikrowyprawy, po prostu jednodniowe wycieczki zamiast dalekich podróży. No kiedyś to była wycieczka, dzisiaj to się, wiecie, tak nazywa EO, mikrowyprawa. I to jest fajny pomysł, bo nie trzeba się stresować, pakować, podróżować, wydawać się za dużo. No to gdzie się wybieracie w weekend? Może chociaż do parku albo do lasu. Ale proszę zabrać na te mikrowyprawy naszą muzykę. Teraz Becky G.

Abra, abra, kadabra, Lady Gaga w naszym piątkowym wakacyjnym Max Party. Za chwilę kolejny klasyk od Calvina Harrisa, który kiedyś używał mikrofonu w swoich produkcjach, nawijał, śpiewał albo coś tam dodawał, no i słychać go także w numerze My Way, ale kolejny set otwieramy nowością z Salzburga. Tam mieszka sobie w tym pięknym austriackim mieście DJ Toby Romeo, reprezentując Austrię, nasza nowość w RMF Max. Fly High.

To jest taki numer, który trochę łączy pokolenia, wykorzystujący stare sample bracia z Brazylii, Dub Dogs, How Does It Feel. W naszej kolejnej nowości w RMF Max też słychać pewnie odniesienia do przyszłości. No nie pewnie, tylko raczej tak. Alan Walker i Ava Max mają nową petardę, która szybko wdziera się do listy Hot Bands z opcją na jedynkę tego weekendu. Alan Walker, Ava Max, ich Fate.

0: Milo to był taki tajemniczy gość, który nie miał pozwolenia na wykorzystywanie sampli starych hitów, ale robił to pomimo wszystko. A jak coś stawało się przebojem, no to później jakoś tam się chłopaki dogadywali. Tak było również w tym przypadku. Dr. Pressure, kiedyś także taka ekipa Miami Sound Machine, trochę muzycznej historii. Zostańcie z RMF Max, tańczymy dalej, będą fajne nowości. Wróci Fuka i Rivka i DJ Goja plus Jason Derulo.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Chemistry od Velvet. Witajcie na naszym piątkowym, weekendowym Max Party. Przemek Grabowski i DJ Sopran z wami. No oprócz tego weekendu to jeszcze trzy wakacyjne. Nie tylko, ale jeszcze trzymamy się tej wersji. Co w naszym kolejnym secie? Za chwilę Faithless i remix Insomnia tak naprawdę, czyli New Religion, ale kolejny set otwieramy trensową nowością Armin van Buuren. No to lecimy o tej porze gdzieś wysoko. Armin van Buuren i Sasha w numerze Everlasting.

Jak? Czy to będzie jeden z największych tanecznych hitów tego lata? To bardzo, bardzo możliwe. David Guetta i Alok na wakacjach z RMF Max. Run, Run, River. Teraz nasza propozycja na ten wakacyjny weekend. Może, słuchajcie, wspólne gotowanie, jeżeli będziecie mieli więcej czasu, bo wspólne gotowanie jest jednym z najczęściej wymienianych sposobów budowania relacji rodzinnych i partnerskich. Naprawdę, to może my tutaj z Sopranem też sobie coś ugotujemy, nie wiem. Podgrzejemy kepsa. A na wieczornego kepsa nasze bity, teraz Gipsy, Igo i Formani. Ostatni dzień.

0: wiecie, co się dzieje w niedzielę przy obiadku, jak zejdzie się cała rodzina? No oni się chwalą, że zrobili przecież remix dla Taylor Swift. Każdy wujas na pewno składał gratulacje przy rosołku. Dla chłopaków z Loud Luxury, którzy zremiksowali The Fate of Ophelia, takie petardy mamy dla was w Max Party na wakacjach. Nie kończymy, dzień się nie kończy, lecimy z kolejną nowością. White, Palar, Vivi Simon i Mercury otwierają nasz kolejny set.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

Niedawno miejsce pierwsze na liście Hot Bands, rozpętana nowość od Lumixa, Self Aware w naszym piątkowym, wakacyjnym Max Party. No można było potańczyć, poskakać. A jak nie, to polecamy spacery, bo okazuje się, że osoby, które regularnie spacerują przynajmniej 20 minut dziennie, częściej deklarują lepszy nastrój i wyższy poziom energii. No to RMF Max zaprasza na spacer do parku, do lasu, albo po prostu po mieście, gdzie zaprasza nas teraz Roxy. No gdzie nas zaprasza? Roxy zaprasza na miasto. Na ciasto. Miasta mroczne.

Duet, którego nikt się prawie nie spodziewał, ale wszyscy potrzebowali. Ed Sheeran i Martin Garrix z nami na wakacjach. Repeat It zamyka nasz ostatni piątkowy set w wakacyjnym Max Party. Czekamy na muzyczne inspiracje. Co macie u siebie na imprezowych playlistach? Chwalcie się SMS-em na 3001. No i jutro też będzie repeat, też to powtórzymy. Max Party przy sobocie od 20. Przemek Grabowski i DJ Sopran. Dziękujemy, życzymy wam miłego weekendu.